0: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Albo, ako kaj znamo.